so emfrɛ ne yonko ekron frɛ yire na ayire so emfrɛ ma efiewura emfrɛ ne fiewofo na fiewofo so emfrɛ won fiewura na ewurade ebehyira wo me bacho fa wo bible fa wo twerɛ kronkron ne fa wo twerɛ dua bra yɛfa ewurade nyankopɔn asɛm a wankwati anyɛ biribiara a ɔyɛɛyɛ asɛm a wama so ɛsene ne din asɛm a wɔde bɔɔ wiase asɛm a ɛyɛ nkwa